kiedy w brylantowej koning gwiazd zalśnił pełnią złoty topaz. Przed oberżą w jednym z sennych miast zatrzymali się.

0: 103.1 FM.
1: Zakład pogrzebowy Peter Urbach Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Urbach Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 8234-1266. Zakład pogrzebowy Peter Urbach jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5EBI FM.
2: Hey, do you know that we broadcast radio programs in Polish? Let's spread the message. We are on air every Saturday at AM and Monday 5 PM. Tell your family and friends and join us to hear Polish music and news. Some programs are presented in English. We've been presenting Polish programs from this station for 50 years. Polish Radio Broadcasting Committee in South Australia, a member of 5EBI FM.

Wszakżeż to są akselbanty z huzarską mantylą. Wszakżeż to są akselbanty z huzarską mantylą.